przeciwko stan.

0: Dziś robimy
1: wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
2: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
6: I po reklamie.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 3 maja w niedzielę widzimy się w Gorlicach na stadionie Osir. Zagrają Mortal, Wojtek Szumański i Oskar Cyms. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla i RMF Max.
5: I po reklamie.

0: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Wielkopolska 23 Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Playlista Co zrobić dzień.
2: Niech się dzieje.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Boli od rana w niedzielę, no dobra, no to spowodujemy, że to będą najlepsze elektrolity i witaminki FM, jakie kiedykolwiek zażywaliście, dobra? Niedziela jest dniem świetnym, a dzisiaj mamy trzeci dzień maja, więc będziemy po raz kolejny celebrować majówkę, a do 13 robił to będzie Piotrek Niwart. Dzień dobry, taka wyjątkowa niedziela mi się trafiła 3 maja, więc razem to pocelebrujmy gdziekolwiek jesteście. Kłaniam się bardzo nisko, do 13 zostaje, siemanko!

Gdzie jest słonko, kiedy śpi, czyniwa bywa zły. No pewnie, że tak, a słońce nie śpi, tylko pięknie nam świeci dzisiaj w naszym cudownym kraju. Słoneczna majówka także z RMF Max, a to jest niedziela, dzień świetny, trzeci dzień maja, święto Konstytucji 3 maja. Jak ktoś zapomniał, to chlapacz. Światowy Dzień Wolności Prasy. Uwaga, Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Dbajcie o siebie, szczególnie o odżywianie, o ruch powinno bardzo pomóc, żeby się nie rozkręciło. No i oczywiście pozdrawiamy tych, którzy trochę już cierpią na wiosnę. Dzień Słońca dzisiaj, dlatego o tym słońcu tak wam pośpiewałem, ale także uwaga, dzisiaj jest dzień bez komputera i to chciałbym, żebyście celebrowali. Ale komputer to jedno, bo ten telefon, który teraz trzymacie w łapie i kciukiem jedziecie do góry jak z windą, to też jest komputer. Dlatego warto by było trochę odłożyć, zrelaksować się, jeszcze poprzeżywać tę świąteczną, bardzo świąteczną niedzielę. Za chwilę Kongs i Galaxy w RMF Max. No i lecimy z tym tematem. A jeszcze miałem powiedzieć, że wszystkiego dobrego dla urodzonych 3 maja i że dzisiaj Maria i Olek, Aleksander mają imieniny. Wszystkiego dobrego.

Nowy sezon i ten rok. Macie już bilety? Dawid Podsiadło, obrotowy tur Chorzów 7 czerwca. No to już lada chwila. 13 czerwca mamy Poznań, później mamy Warszawę w niedzielę 28 czerwca. No i niedostępne terminy w Chorzowie, w Gdańsku i Warszawie po raz kolejny. No wyprzedało się. No to się spóźniło się, a może się uda się na następne się uda. No na Dawidka Podsiadło. Sezon, nowy singiel Dawida Podsiadło w RMF Max za nami, a przed nami przebojowy Sony Fodera. No i wracam do was i opowiem wam, co daje nam szczęście. No wiem, to nie pieniądze, to nie sukces, ale co? Zostańcie z RMF Max.

Summer i magiczna liczba 49 dni zostało do lata roku 2026. Ale przecież mamy majóweczkę i celebrujemy, prawda? No jasna, wiosna nam się rozkręciła i bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Summer to był Calvin Harris w RMF Max. No to teraz będzie o tym szczęściu. No to chyba się domyśli...

szczęście nie tkwi w rzeczach, tylko w czynach. Małe rzeczy, które robią dużą różnicę. No właśnie. Jeszcze majówka z RMF Max. Andy Dust to Polak, Zokaria, słyszeliście? To za chwilę w RMF Max. Szczęśliwe numery. Piosenki. Mów.

0: Aha, aha, majóweczka trwa, RMF Max ładnie gra. No to teraz takie pytanko do was. Macie jakieś ulubione nagrania, które kojarzą wam się z majówką? Generalnie jak jest opcja na dobre samopoczucie i taki, wiecie, wyrzut endorfin, to dużo numerów kojarzy nam się z fajnymi rzeczami, tak jak majówka. Ale może są niektóre numery, które kojarzą wam się do tego, żeby otworzyć okno i z tym zimnym łokciem? No ja na przykład tak mam. Duża ilość wokali, bardzo klimatycznych, kojarzy mi się także z majóweczką. No w końcu słoneczko. No to Ellie Goulding na starcie kolejnej godziny i lecimy razem.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: Poczt, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Two ships in the night.

0: wróciliście do przyjaciół. Tak w RMF Max grał Sombr, Back to Friends. No właśnie, jak specjaliści mówią, to szczęście przynoszą relacje, przyjaciele, spotkania, rozmowy, przytulasy. A jakaś tam zabawa i pieniądze. No co wy, RMF Max pięknie gra podczas majówki. Dzisiaj trzeci dzień maja. A nie wiem, czy pamiętacie, że dzisiaj rozpoczyna się także bardzo wyjątkowe lato. Lato na Maxa. Teraz wrócę i opowiem wam, kto i gdzie będzie grał i jak to się rozpoczyna. Teraz doskonała ekipa 2-1-1-5, a dokładnie Kukę w RMF Max.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę...

Sunshine. Lecimy, lecimy. Głośny Radio Gra i bardzo dobrze Piotrek Niewiad do 13. Niedziela, dzień świetny. Dzisiaj w Gorlicach na stadionie Osiru rozpoczynamy lato na maksa! Niezliczona ilość energii i radości nielimitowanej. Dobra muza, bo pojawi się Mortal, Wojtek Szumański, Oscar Sims, będzie Ola Tufu miksowała, a tak zaczynamy lato na maksa. W planach mamy Fausti, Posti, Mortala, Napoli, Zali, Oscara Cymsa, Grubsona, Edyty Górniak, Grzesia Chyrzego, Majkę Rzoską, jeszcze Marylka też wpadnie, z Kolim też będzie. Lato na maksa dzisiaj w Gorlicach. No, żeby nie było, ja wymieniałem gwiazdy wszystkich koncertów. Więcej o tym na rmfmax.pl. Dzisiaj w Gorlicach Wojtek Szumański, Mortal, Oskar Cyms i Ola miksuje.

0: Ion Moc 2115 California Love White. Wczoraj w Przytkowicach piękny koncert. Wystartowali Strefę 57 z BDS-em, a tutaj grali w RMF Max. Co dzisiaj Karina Niecińska pogra wieczorem w RMF Max? Mamy próbę mikrofonu i mamy kolejny plan na majóweczkę. Co w programie dzisiaj wieczorem? Sarah James z nowym singlem. Ponadto mnóstwo dobrego klimatu. W sam raz na powrót z krótkiego wolnego do domu. Próba mikrofonu dzisiaj 22. Karinę serdecznie pozdrawiamy. Słuchajcie jej, bo warto.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wake up! Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 3 maja w niedzielę widzimy się w Gorlicach na stadionie Osir. Zagrają Mortal, Wojtek Szumański,
9: niech mówią nam,
5: i Oskar Cyms. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla i RMF Max.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja!
0: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.

0: Nawet praca jakby taka w niedzielę fajniejsza jest. Pozdrawiamy wszystkich w pracy o tej porze. Może gdzieś tam jakiś daszek się podnosi od fryteczek albo od kebabów, albo gdzieś w restauracji, w gastronomii, albo w utrzymaniu ruchu, bezpieczeństwa. Pozdrawiamy pracujących 3 maja. Mega! Na Maxa was pozdrawiamy. No to dla was ich będzie nasza nówka sztuka, bo to nowość w RMF Max. 4 pory roku, Wiktor Waligura.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Lost Frequencies, jak mięciutko wjechać w poniedziałek jutrzejszy po takiej majóweczce. No nie była zbyt długa, bo wiecie, no pierwszy tylko wolny piątek, to jest średnia ta majówka. Ale z drugiej strony 3 dni wolnego, no i mięciutko w poniedziałek. Ja wam sprzedam taki fajny patent, który my tutaj w studio w RMF Max zrobimy. Każdy, kto wybywa gdzieś, gdzie pojawia się bardzo oryginalne i fajne jedzonko, oczywiście zdatne do spożycia dzień później, czyli jutro, przenosimy je do biura i się częstujemy nawzajem. Ten był w Grecji, ten był za rogiem, ten był za płotem, ten był w innym województwie. Każdy coś przynosi i robimy taką poniedziałkową ucztę. No to jak wam coś po majóweczce zostanie, wiadomo, że nie jakaś kiełbasa z cebulą albo inne rzeczy, ale takie rzeczy, które można jutro do roboty wziąć i kogoś poczęstować, to fajny pomysł na miękki poniedziałek, prawda? RMF Max, wracam po 11.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: No i wszystkie brokaty, cykiny, gwiazdeczki, ploteczki i pozamiatane.
3: Nic nie trafia pod dywan. Ogarniamy wszystkie różowe sensacje na bekowo. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

Nowe, stare, nowe, najnowsze, lubiane, znane, bardziej lubiane, pomieszane. No, można by było nazywać to nagraniem różnie. Fight Less i nowa Insomnia, New Religion. Tutaj pojawia się pytanie, czy to dobrze zrobiła Bibi Rexa, czy nie? No, podoba się, majóweczka gra głośno RMF Max. A wiecie, że dzisiaj zaczyna się lato na Maxa? Na serio. I to na grubo. Dzisiaj koncertowo w Gorlicach, Dni Gorlic, a na finale dzisiaj Mortal, Wojtek Szumański, Oscar Sims i DJ-ka Ola. Lato na Maxa dzisiaj startuje. Dzisiaj startuje Lato na Maxa w Gorlicach, a kolejne koncerty opisane są oczywiście na rmfmax.pl.

Słuchaczka w RMF Max, to my przenosimy się do Meksyku i uwaga, jesteśmy egzotyczni tutaj, no bo tak z punktu takiego siedzenia Polaka, no to Meksyk, ale to jest egzotyczna kraina. Ale polski folklor zachwyca w Meksyku. No jak piszą dobre wiadomości net.pl, jesteśmy tutaj egzotyczni. Zespół pieśni i tańca Szczecinianie występuje w Meksyku i robi taką furorę i jest w ogóle w centrum uwagi. Więc jak mielibyście ochotę być trochę egzotyczni, ale być egzotyczni, no to może do Meksyku, no to może na następną majóweczkę.

A, dobra ta majóweczka, kaka. RMF Max sobie pięknie gra. No i mam dobre pomysły. Dobra, żeby nie było, że będę, wiecie, siedzi tutaj boomer w radiu i coś radzi młodym, ale w Stanach studenci to zrobili taką imprezę i zorganizowali ją bez telefonów, walcząc z uzależnieniem. Na kampusie kalifornijskiej ekipy pojawiło się fajne hasła: odzyskaj swój umysł. Młodzi ludzie coraz częściej mówią dość, są świadomi. No i chyba tak naprawdę to my starsi powinniśmy z nich brać przykład. Ale no możesz już odłożyć ten telefon. Zablokowali znowu. No. No ale jak nie słuchacie, to się blokuje, no. Całe lato, no. Pozdrawiamy wszystkich w telefonach. Odłóżcie na chwilę. Posłuchajcie RMF Max głośniej. Pośpiewajcie, Sobel teraz, majóweczka.

0: Na pewno muzyka równa się szczęście i na pewno RMF Max równa się szczęście. Na majówce pomagamy, pomagamy. A rozpalić grilla to wam nie pomożemy. Możemy wam tam... Pali się, szwagier, pali się! Dobra, to robimy kiełbaski na obiad dzisiaj. A propos szczęścia, czy słońce to szczęście? Sobie poszukałem informację. Tak, słońce jest silnie powiązane ze szczęściem, działając jak naturalny poprawiacz nastroju. Światło słoneczne stymuluje produkcję serotoniny, hormonu szczęścia i endorfin, a także zwiększa poziom witaminy D. Słońce redukuje stres, dodaje energii, reguluje sen poprzez wpływ na melatoninę. No i działa przeciwdepresyjnie. A jak za dużo, to mleko kwaśne będzie trzeba nakładać. Uważajcie na siebie.
1: Reklama. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Daci oraz na używane Renault.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją

0: Polska.pl i na stacjach MOL.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: przypominam, przed południem w RMF Max, niedziela, dzień świetny. Houdini. No Houdini to może być portfel po majówce, co? A Grubini? Za dużo, za mało. Jutro wraca nasza zabawa. Są pieniążki do wzięcia. W bardzo prosty sposób można kasę dorwać. Tylko RMF Max uważnie słuchać. Jutro, od rana.
1: Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary! Fundary!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
14: I po reklamie.

Inside. Zara Larsson potrafi w RMF Max, prawda? Majóweczka, niedziela, dzień świetny, po południu. No to co by tutaj na obiad? Śniadanie dopiero, święto Konstytucji dzisiaj, 3 maja, pamiętajcie. Olek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Marysia, jak słucha, także Marii i Aleksandra dzisiaj. Wszystkiego dobrego dla tych, którzy urodzili się 3 maja. Dzisiaj także dzień bez komputera. Słyszeli? Bez ekranu. No, chillujemy sobie przy RMF Max. Dzisiaj dzień słońca, równa się szczęście.

0: To była Katy Perry w RMF Max. Majóweczka, trzeci dzień maja. Ja wiem, że najprostszym rozwiązaniem podczas majówki w niedzielę jest jakiś fajny spacer, ale zastanawiałem się przed momentem, czy taki spacer musi mieć jakiś cel. Czy można po prostu sobie pójść bez celu i tak sobie kroczyć. Ale z drugiej strony, jakby odwiedzić jakiś zameczek albo pałac, który nigdy nie widzieliśmy albo dawno nie widzieliśmy, no to może być dobra motywacja. A przecież wiecie, że dzisiaj, mimo tego, że niedziela, będzie kawka na mieście i będą lody. No to już mamy cel. Haha, niedziela, dzień świetny. Niech muzyka z RMF Max pięknie pogrywa. RMF
1: Max. Reklama.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapisz.

0: www.lidl.pl i na stacjach MOL.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: siadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Lubisz lody?
4: Lubię.
3: Ja lubię owocowe.
4: A ja śmietankowe.
3: Na patyku.
4: Z pudełka.
3: A chcesz spróbować moich?
4: A ty moich?
3: Koral. Przełamuje lody.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tak Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Samo.

Tino, Karol G, RMF Max. Początek dużej ilości fajnych rzeczy to majówka, prawda? No nie mówiąc o wędkarzach i początku sezonu szczupakowego, to na przykład w ogóle to taki oficjalny start grilla. Klasyczka to karkówka, boczki, cienkie kiełbaski i tak dalej, i tak dalej. Kasztaneczka też, ale można zrobić szaszłyczka. Rybkę też można wrzucić. Pamiętajcie o warzywach, nowaliki, szparagi, ziemniaczki też, sałatki.

dobrze to wszystko na grilla. No sama sałatka to jako sałatka, ale to jako dodatek, ale warzywa na grillu. No jak było to latino, to może coś hiszpańskiego byśmy dorzucili, a napoje? No to najfajniejsze w RMF Max. Nareszcie męskie granie orkiestra. Max. Ja się

0: Hity na maksa, majweczka w RMF Max, Natalia Kawałek, Justyna Borycka, za chwilę później Karola i Matełko, Różowy Dywan, no jeszcze dzisiaj Filip Kliber i ja, no będzie Max Reels. I wieczorem próba mikrofonu od Kariny Nisińskiej. Plan doskonały w RMF Max, Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło, bye bye. RMF Max,
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Długi weekend. Damy wam to, czego od nas oczekujecie i to, co kochacie najbardziej.

0: jeszcze więcej hitów. Najlepsza playlista na twoją majówkę. W długi weekend słuchaj RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co, przyłączycie się? Napiszcie jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i zacznijcie swoją wielką przygodę po wiedeńsku. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Oczywiście, że tak jest. Max nadaje hit, a my nadajemy do godziny 16. Justyna Borycka.
1: I Natalia Kawałek, siemano, cześć. Dzień dobry, to księżniczki i caryce. Będzie grubo, będzie wiosennie i będziemy się nastrajać też na to, co nas czeka po długim weekendzie.

0: Dzisiaj każdy prawdziwy strażnik grilla robi sobie takie la la la, tutaj obracając kiełbaski, bo kto grilla w majówkę nie jadł, ten nie wie, co to smak życia. Zgadzasz się?
1: I ten nie jest Polakiem, bo ja uważam, że przynajmniej jednego grilla w ten długi weekend trzeba zaliczyć, także spokojnie, kochani, macie jeszcze czas, żeby tego grilla rozpalić.
0: No trzeba.
1: I takie la la la może też brzmieć, kiedy będziecie chcieli próbować coś powiedzieć, ale będziecie zakanszali jakąś kaszankę, żeberko, czy co tam sobie będziecie robić.
0: No raczej. Naughty Boy za nami w RMF Max, ale ten majówkowy klimat ciągniemy dalej za chwilę z nowości Bibi Rexa.
1: A ja mam do ciebie jeszcze pytanie. Który sos najlepszy do kiełbasy?
0: No musztarda, wiadomo.
1: A nie ketchup? Albo jakieś tzatziki, śmietanowe coś?
0: Tylko musztarda.
1: Musztarda, okej. Okay.

0: jest Dawid Podsiadło w majówkową niedzielę w RMF Max. Chłop, który 2 lata temu sparaliżował autostradę A4 w drodze z Chorzowa.
1: Nawet
0: wtedy
1: mi nie
0: właśnie
1: przypominaj.
0: Rekordowy koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wszystkie absolutnie hot dogi na wszystkich stacjach benzynowych były wyprzedane. Wiem, bo sprawdzałam, próbując wrócić z powrotem do domu.
1: Ja nawet nie podejmowałam się zjeżdżania z autostrady gdziekolwiek. Ja chciałam po prostu znaleźć się w domu i dawno nie zajęło mi tyle czasu, żeby dojechać A4 i to w środku nocy, gdzie myślałam, że będzie pusto. Nie! To była jedna wielka blokada. Dawid, za to cię nienawidzimy, ale tylko troszeczkę, bo wynagradzasz to muzyką, na szczęście.
0: Oczywiście, że tak. Będzie okazja z Dawidem pośpiewać znów na stadionach już w czerwcu, 6-7 czerwca, znowu Chorzów, więc znowu pewnie padną rekordy. Mamy nadzieję, że dzisiaj żadne korki was nie czekają, jak będziecie wracać z długiego majowego weekendu, więc szerokości, kochani, i bądźcie z RMF Max.
1: No i właśnie, nieważne, czy korki będą, czy nie, gramy wam dobrze. Za kółkiem nasza muza sprawdza się doskonale. Ebony Hertz to już teraz.

0: ten Sean DePaul, jak on zrobił kiedyś numer, to wszyscy się bawili do tego i na dyskotekach szkolnych, i na poważnych klubowych imprezach, no i w filmach. Ile razy to się w filmach pojawiało? Bioderka
1: oczywiście
0: się ruszają.
1: Give it up to me w RMF Max i to jest numer, który najbardziej wszyscy kojarzymy z filmu Step Up, taniec zmysłów. Tutaj i jakieś szerokie sneakersy i baletki spadają po prostu przy takich bitach. Jeśli film Step Up chcielibyście sobie przypomnieć, bo to jest jednak historia, która się pięknie w naszych sercach zapisała, to zapraszamy do podcastu Księżniczki i Ceryce. Nagrałyśmy odcinek właśnie o filmie Step Up i o fenomenie programu You Can Dance te już prawie 20 lat temu, więc takie sentymentalne powroty w majówkę polecają się. Księżniczki i Ceryce na YouTubie i platformach streamingowych.
0: Gadamy nie tylko o filmie, ale gadamy też o muzyce, jaka się tam pojawia. Trochę tej muzyki usłyszycie jeszcze dzisiaj w RMF Max, więc koniecznie zostańcie z nami przynajmniej do 16.
2: Max. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
7: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 3 maja w niedzielę widzimy się w Gorlicach na stadionie Osir. Zagrają Mortal, Wojtek Szumański i Oskar Cyms. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Gorlice Rafał Kukla i RMF Max.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: akordeonach jest coś takiego, że to się automatycznie kojarzy jako wakacje. No i oni wiedzą, jak te akordeony wykorzystać. Drenchill i Indiana Never Never w RMF Max. No nie poczułaś tego lata? Poczułaś?
1: Totalnie poczułam. No zresztą właśnie. W ogóle dzisiaj lato można poczuć w całej Polsce. Trochę nas zaskoczyła pozytywnie ta pogoda. Piękna majówka,
0: raz
1: kochani.
0: Raz nam się udało, raz.
1: Tak, wreszcie się udało. No to jeszcze na juwenalia tak dla studentów, żeby się udało i żeby nie padało, to za to trzymamy kciuki.
0: Zamawiamy pogodę, pomyślą na juwenalia i tak ma być.
1: Tak jest. A za chwilę w RMF Max tuż po 14 będą takie biciory, że z butów normalnie wyrzuca. Tame Impala i Jenny z numerem Dracula. Bądźcie z nami.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.

0: Szalona godzina 13 za nami. Zaczynamy 14 z nową dawką energii muzycznej. Natalia Kawałek.
1: Justyna Borycka, to są księżniczki i caryce. Jedziemy z wami przez majówkę jeszcze do 16 i mamy parę asów w rękawie.

0: Jest Sofia Lis-Bextor, to musi być impreza, musi być dance floor. Can't fight this feeling w RMF Max w niedzielę.
1: A my w ostatnich dniach dance floory zamienialiśmy wszyscy na sale kinowe, bo festiwal Off Camera właśnie powoli dobiega końca. No i jeżeli ktoś jest z Krakowa albo z okolic, to jeszcze załapie się na ostatnie pokazy. A jeżeli jesteście ciekawi, co tam się działo, z kim udało nam się porozmawiać, no to zostańcie blisko, bo będzie okazja posłuchać. No dobra, zdradzę. Aktor Tomek Ziętek o kinie, o serialach już za chwilę w RMF Max. Możecie też obczajać na naszym Instagramie.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Uśmiechamy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz Inowrocławska 1.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Typowo bardzo świeżo gramy w majówkę w RMF Max. To jest nowość Bausa i Magnetic. I tak trochę tym magnesem przyciągamy was teraz do Krakowa, bo tutaj dzisiaj ostatni dzień festiwalu Off Camera, a ty, Natalia, miałaś okazję sobie tam trochę pochodzić i pogadać z ciekawymi ludźmi, co?
1: Tak, udało mi się złapać Tomka Ziętka, który niedawno wystąpił w filmie Wielka Warszawska, gdzie grał jockeya i właśnie szykując się do tego filmu nauczył się jeździć konno i sporo się od tych koni nauczył. Ja go też zapytałam, czy lepiej być aktorem końskim, czy ludzkim, co jest fajniejsze. No i posłuchajcie, co powiedział.
2: Pracowałem też, wiesz, z bardzo doświadczonymi końmi, bo były to konie kaskaderskie, które nawet mają większą filmografię niż ja. Mają lepsze traktowanie niż ludzcy aktorzy, wiesz? Pracują krócej, mają częstsze przerwy, więcej jedzenia na planie. To wiesz, jak to jest, no. Człowiek z zazdrością patrzy na takie.
0: No i teraz powiedzenie, że trawa wszędzie jest bardziej zieleńsza niż u siebie, nabiera nowego znaczenia.
1: Zupełnie nowego. Nie sądziłam, że można koniom zazdrościć. Myślałam, że nie wiem, komuś, kto ma lepszą rolę czy coś, że tutaj koń ma lepiej. No.
0: Proszę, no słuchajcie, to swoje konie mechaniczne też pozdrówcie i dbajcie o nie dzisiaj w trasie przez majówkę, a my cały czas gramy hity na maksa, żeby się śmigało dobrze. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
5: 8 truskawek dziennie, regularnie jedzonych, mówią eksperci, wystarczy, żeby poczuć ich zbawienny wpływ na nasze zdrowie.
6: Albo 4 polskie, bo nasze działają podwójnie dobrze, nie?
5: No.
7: Najlepsza zabawa od samego rana.
4: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
7: Tylko w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

0: Voice w RMF Max, a my mamy dla was good polecajkę. Co tu obejrzeć, jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór? To aktor Tomek Ziętek, który wystąpił w Wielkiej Warszawskiej na festiwalu Off Camera, był i poleca wam całkiem fajny serial.
1: Binge-watchowałem kiedyś na przykład Modern Family. To była taka rzecz, do której sobie wracałem i to było takie, powiedzmy, produkcja odmurzająca dla mnie, bo dosyć dobrze mi znana, nic tam nowego nie mogło się wydarzyć, a i tak miałem przyjemność z ponownego oglądania, więc taka ode mnie propozycja.
2: No i fajnie, bo my tutaj często w Księżniczkach i Carycach polecamy wam ciekawe rzeczy do obejrzenia w RMF Max, ale jednak aktor to się chyba bardziej zna, nie?
0: Chyba tak, chociaż no cóż możemy powiedzieć, Modern Family to jest super serial, więc jeżeli nie oglądaliście, to nadrabiajcie, a jeżeli nie widzieliście filmu Wielka Warszawska, bo wam przemknął w kinach, to już jest w streamingu, więc możecie zobaczyć Tomka Ziętka, który konno jeździ, jokejem jest i kocha konie bardzo.
2: Brzmi dobrze.
0: Brzmi super. Odpalajcie koniecznie Wielką Warszawską.

0: No i co, mam nadzieję, że wszystkie zimne łokcie, a dzisiaj nawet całkiem ciepłe łokcie zostały wyciągnięte teraz przez szyby auta i udajemy, że jesteśmy w Miami, okej? Auto w Touch za nami w RMF Max.
1: A przed nami jeszcze dużo dobrego grania. Eben między innymi się pojawi, a my będziemy gadać o tym, co nas czeka po długim weekendzie, bo to się niechybnie zbliża, ale spokojnie, myślę, że uda nam się osłodzić ten trudny powrót do pracy. RMF Max.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No. Teraz w Media Expert.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: I po reklamie.
1: Gramy.
3: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: O, jak dobrze, że taki somber sobie czasem u nas zagra w RMF Max, bo tak się cieplej na serduszku robi, nawet jak trzeba ogarniać różne rzeczy, bo majówka to nie tylko odpoczynek, to czasem pracę też w ogrodzie albo walka z gołębiami.
1: Coś czuję, że te gołębie ci zalazły za skórę, tak?
0: Nie, tak tylko mówię. Nic konkretnego nie mam na myśli.
1: Walczcie dzielnie z gołębiami i nie tylko, no i się relaksujcie przy okazji też z nami jeszcze do 16 w RMF Max.
0: Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek, a to Rose.

0: Lasso i Destiny w RMF Max. No co tu dużo mówić, od przeznaczenia nie uciekniesz, a przeznaczeniem maturzystów są matury. Jutro
1: od rana. Kochani, 4 maja, to już jutro. Matura z języka polskiego, no i co będzie, jak myślisz?
0: Zawsze jest lalka, nawet zawsze. Jak jej nie ma, to ona i tak jest ukryta, także lalkę możecie sobie jeszcze powtórzyć, kochani. To jest prawo lalki
1: maturalne. A my akurat jesteśmy z jednego rocznika i my miałyśmy lalkę, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Była lalka, było też wesele.
1: Było.
0: No. Ono też często jest.
1: No to słuchajcie, wiecie już co powtórzyć. Mam nadzieję, że nasza klątwa was nie ogarnie. W przyszłym roku pewnie będzie łatwiej, no bo już i film, i serial nowy właśnie na podstawie powieści Prusa się pojawi. No a teraz...
0: Tylko pytanie, czy łatwiej, czy trudniej, bo jedna będzie zgodna z kanonem, a druga niekoniecznie, więc trzeba będzie uważać, co powtarzacie przed maturą.
1: No to kochani, szybciutko tylko streszczenia te oficjalne i dacie radę, my już trzymamy kciuki. Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert.

0: Expert.pl. Bo w Media Expert tanie masz. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Świąt w Gorlicach, dzisiaj, teraz, natychmiast.
1: Natychmiast? No, bo w zasadzie za chwilę zaczynamy. Godzina 16, ruszamy, będzie Wojtek Szumański, będzie Mortal, no i będzie Oskar Cyms, ten, którego słyszeliście przed momentem. I co ciekawe, my też tam będziemy.
0: A tak, my się tak szybciutko teleportujemy, słuchajcie, do Gorlic. Widzimy się na scenie, będziemy mieli dla was gadżety, więc naprawdę dużo się będzie działo. Chodźcie zakończyć tę majówkę naprawdę z przytupem
1: no,
0: w Gorlicach.
1: Moi drodzy, odpalamy lato na maksa. Kto nam zabroni odpalić na lato na maksa 3 maja.
0: No
1: można?
0: Nic.
1: Można. RMF.

0: Dobry skład, dobra pompa to Calvin Harris, Ellie Goulding i numer Outside w RMF Max. Mogliście poczuć ten imprezowy beat i mam nadzieję, że czujecie się na siłach, żeby wybrać się w tym roku na jakieś fajne koncerty, bo mamy dla was bilety.
1: Tak jest, sezon słuchajcie mocno rozpoczęty, yes. Majówka już się kończy, ale to wcale yes. nie oznacza, że impreza się kończy, wręcz przeciwnie. Przed nami między innymi koncerty Taco Hemingwaya i to już w nadchodzącym tygodniu. I Enrique Iglesias też przyjeżdża do Polski i to słuchaj dzień po swoich urodzinach. 50. 9 maja.
0: Stop, 50 urodziny?
1: Wiem, to
0: nieprawda,
1: wydaje się niewiarygodne.
0: Cały czas jakieś góra 25.
1: No przynajmniej tak wygląda. To można powiedzieć, że taki hiszpański Krzysztof Ibisz.
0: Trochę tak. Trochę wow, tak. Ale wiesz, co zniszczyłaś mnie. Nie dość, że się pozwał tego pieprzyka z buzi, to jeszcze ma 50 lat. Nie,
1: no, ale nadal naprawdę wygląda i gra świetnie. 9 maja zagra na Ergo Arenie w Gdańsku i tam też was wyślemy. Zarówno na koncerty Taco, jak i na koncerty Enrique Iglesiasa, więc w tym tygodniu słuchajcie RMF Max.
0: I zaglądajcie na nasze sociale, bo tam też będzie można zdobyć bilety. A swoją drogą Enrique już za chwilę na antenie RMF Max. Zostańcie koniecznie. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
1: W T-Mobile.

0: Pamiętam, jak bardzo zaskoczył mnie ten duet, a w zasadzie ta kolaboracja, jak to się mówi. David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w RMF Max. I my też nie chcemy czekać, więc już się po prostu powoli zawijamy i pięknie wam dziękujemy za dzisiaj. Natalia Kawałek.
1: Justyna Borecka. Widzimy się na scenie w Gogolinie, przypominam, bo tam...
0: W Gorlicach, w Gogolinie, kiedy indziej. Gorlice, dzisiaj Gorlice. Dobry kierunek na mapie musimy obrać.
1: Faktycznie, bo już tak zajrzałam na rmfmax.pl, bo tam jest...
0: Będzie.
1: Tak, tam jest już pełna rozpiska lata na maksa, a my do Gorlic, tak, do Gorlic jedziemy. Od 16 zaczynamy, bądźcie z nami. A jak jesteście w trasie, to koniecznie zostańcie też z RMF Max, bo za chwilę Karolina Kowalska i Mateusz Marek rozwijają różowy dywan.
2: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów w bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
10: I po reklamie.

0: Panowie, na dachu wieżowca RMF Max wylądował właśnie helikopter i wysiedli z niego prowadzący ten program Karola Kowalska i Mateusz Marek, którzy zapraszają Was do świata gwiazd na różowy dywan.
1: Dobrze, to odpowiedzmy na jedno ważne dorosłe pytanie, Karolina. Tak. Ile udało Ci się wyprać pralek w ten ciepły weekend?
2: Słuchaj, to jest najlepsza historia świata, no bo tak, było zimno, prawda? Było tak zimno, że pranie na balkonie w nocy zamarzało, więc wyprałam wszystkie pralki, które były i wszystkie kosze do prania, które były i czekały na to, żeby zostać wypranymi. Wszystko wyschło, słoneczku jest pachnące i to jest najlepsza majówka na świecie.
1: A najfajniejsze jest jeszcze, jak to taką pralkę wyschnie w towarzystwie tego dymu z grilla spod spodu i dzięki temu jest faktycznie pięknie pachnące. No, kochani, tymczasem to, co się działo w ciągu tygodnia u naszych celebrytów i influencerów, to tym umilimy Wam czas w to piękne, słoneczne, niedzielne popołudnie.
2: Że jutro jest poniedziałek i koniec weekendu. Nie będziemy wspominać.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: To jest niedzielne popołudnie, atmosfera jak na parkiecie, Jana? Na dancefloorze wieczorem.
1: Rihanna, Only Girl w RMF Max. No i to jest tak, że taka jedyna dziewczyna, o której mówił cały świat, była ostatnio u nas w Warszawie.
0: Dua Lipa.
1: U nas w Warszawie była.
0: Przyjechała Dua Lipa do Polski.
1: Do Polski.
0: O, coś zobaczyć fajnego, wiecie, gdzieś pobyć w jakimś fajnym miejscu.
1: Tak, pojadła trochę pierogów, pojadła polskich słodyczy, więc na pewno już inne nie będą jej smakowały.
0: Ale skoro ona wybrała taki weekend normalny na odwiedziny Polski, no to w długi weekend myślę, że też jest, się rozejrzyjcie po jakichś różnych tych podziałkach.
1: Ale właśnie nie był normalny weekend. Aha. To był ten weekend, kiedy cały świat i cała Polska patrzyła na Łatwo Ganga, więc Dua Lipa sobie wtedy chodziła spokojnie po prostu po Warszawie. Nikt się tym nie przejmował. Wszyscy patrzyli się w telefony, no i gdyby nie Łatwo Gang, no to pewnie wszyscy by o tym mówili, a tak to co, no Lipa.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie?

0: kaufland.polska.pl i na stacjach MOL.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Polska 23 Osielsko. Zapraszamy. I po reklamie.
1: Wyj głośniej.

0: I jak bardzo w skali od 1 do milion podoba nam się ten numer? Bardzo
1: 11,
0: proszę.
1: A nie, 11 milionów.
0: Milion? Aha, no i bardzo dobra to jest. Pink Panthers i Zara Larsson, nowość na wiosnę, na majówkę w RMF Max.
1: To jest Różowy Dywan i mamy dla was newsy, plotki ze świata gwiazd i tak dalej, ale no tutaj Donald Trump miał spotkanie ważne z królem.
0: Karolem.
1: Wiele różnych tam jest sensacji, natomiast też krążą zdjęcia z tym, jak złapał swoją żonę za pośladki.
0: Przy ludziach, przy królu?
1: Tak, dokładnie.
0: To była jedyna taka okazja, więc może się nie mógł powstrzymać w takich okolicznościach.
1: O rany, co za gość, naprawdę. No, i tak mamy taki apel, no w kwestii innych państw i innych pośladków, lepiej, żeby Donald Trump trzymał łapy przy sobie. Dzięki.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
0: Koral. Przełamuje lody.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
8: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i pakujcie walizki. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: żeby grill się palił i żeby dobrze przy tym się spędzało czas. Dlatego gramy wam takie hity.
1: Alex Lemirage i Forever and the Day. Niech ta majówka trwa w nieskończoność. Mm-hmm. Taki jest nasz plan.
0: W różowym dywanie mamy dla was ploteczki. No i słuchajcie, czy 11 lat to jest odpowiedni wiek na malowanie paznokci?
1: Czemu nie? To jest okej. Okay. No, kiedyś się tak malowało na przykład korektorem takim białym, nie wiem, ty nie pamiętasz, ale dziewczyny sobie malowały.
0: Zależy, czy jeszcze właśnie w jakich, tak. No ale tutaj księżniczka Charlotte ma 11 lat, jest 11-latką i ma, miała pomalowane paznokcie, była dyskusja, jak przy stole królewskim, czy to wypada, czy nie.
1: No i co powiedzieli internauci, jaki wyrok zapadł?
0: Ja bym tak się przyłączył do takiego apelu, że jak ktoś ma więcej lat niż palców, to już można.
2: Różowy dywan w RMF.

0: To jest taki numer, co buja zawsze, od zawsze tak wspaniale. ATB i Ecstasy w RMF Max.
1: No robi robotę o tej porze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na majówce słuchają RMF Max. U nas mały przegląd tego, co się w świecie showbizu i internetu działo w minionym tygodniu. Fagata, influencerka, poleciała do Japonii i no co sobie kupiła, jak myślisz?
0: No nie. Kimono?
1: Nie.
0: Czapkę?
1: Nie, kupiła sobie kolejne dwie torebki za ponad 40 tysięcy złotych.
0: A, to rozumiem, że to jest okazja.
1: Tak, to jest okazja, to jest inwestycja, tak? Nie wiem, czy byłeś w Japonii kiedyś?
0: Nie byłem akurat.
1: Ja też nie, więc nie wiemy w sumie, możecie nam powiedzieć, my nie wiemy, może tam po prostu nie ma innych pamiątek i trzeba sobie kupić torebkę za 40 tysięcy.
0: No, ja bym sobie kupił torebkę, ale na przykład herbaty.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
2: W długi weekend damy wam to, czego od nas oczekujecie i to, co kochacie najbardziej.

0: jeszcze więcej hitów. Najlepsza playlista na twoją majówkę. W długi weekend słuchaj RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2!
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Wake up! Nadajemy się od rana.
0: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
0: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
0: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
1: I po reklamie.

0: Co jeszcze można robić w ten weekend długi? No nie taki długi, ale trochę jednak długi, majowy. Galaxy w RMF Max to Kangs. No i teraz pytanie, bo ten numer nas tak nastroił, że zastanawiamy się, czy warto było wyjechać na majówkę,
1: nie.
0: Czy nie?
1: Nie, no skąd? Po co taka pogoda fajna? Siedzi się fajnie, wszystko elegancko, grill, no, muzyczka leci, super.
0: No w sumie, a jakby ktoś chciał dalej gdzieś pojechać, to co? Wystarczy sobie wziąć telefon i popatrzeć, gdzie są inni.
1: Na szczęście widzicie, o, jak se siedzisz elegancko teraz na działce albo w domu, to inni se pojechali gdzieś za ciebie.
0: Zapłacili za ciebie.
1: Pieniądze zaoszczędzone, a my z wami wszystkimi lecimy jeszcze do 19.
0: Różowy dywan, Mateusz Marek.
1: Karolina Kowalska.
0: Hej.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: Dobrze, dobrze słyszycie, co on tam śpiewa? My way. A jest akurat maj, więc wszystko się zgadza. To jest Calvin Harris w RMF Max.
1: To jest też różowy dywan i jeśli akurat jest u was temat
0: jedzeniowy?
1: Coś byśmy zjedli, co jemy, to uwaga, przepis. Brooklyn Beckham podpowiada, że można sobie zrobić fajną, smażoną kanapkę z tuńczykiem, z pastą z tuńczyka.
0: Właśnie i to jest cały geniusz, dobrze słyszeliście. Proponuje nam swój przepis, smażona kanapka. No,
1: fajnie,
0: kucharz.
1: No, kto jak kto, ale akurat on w smażeniu, grillowaniu, zwłaszcza publicznie rodziny, to ma ostatnie doświadczenie. No i można mu zaufać.
0: Internauci podpowiadają, że co następne będzie, no właśnie, jajko może, może herbata.
1: Może tak?
0: Ale maj to jest idealny czas na jego kulinarne ekscesy.
1: Czemu?
0: No bo może też podać wyjątkową potrawę, kiełbasę z grilla. Różowy dywan w
2: RMF Max. Reklama. Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
6: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
5: Dołączasz?
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Gotowi na majówkę?
13: Tak!
12: Hamak?
13: Jest!
12: Grill?
13: Jest!
12: Zdrapki i gry Lotto?
13: Są!
14: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rewolucja, która zmienia wszystko. No.

0: i raźno, widelcem do góra, dół, kroimy i przekładamy kiełbasy. Dobrze.
1: Czyli święta, a nie majówka to jest.
0: Ellie Goulding, Don't Watch Your Love, RMF Max, a to jest różowy dywan, no i ploteczki.
1: Vito Bambino, no, nasz uzdolniony, uśmiechnięty człowiek, wokalista, powiedział ostatnio w jednym z programów, że on w 49% to jest Niemcem.
0: Tak się czuje? Tak ma skład zbadany?
1: Tak, bo się urodził w Polsce, ale potem dorastał w Niemczech, no i tak tu się uzbierało 49%, nie wiem jak to się mierzy, ale powiem tak, jak się wsłuchasz, to czuć tą jakoś, naprawdę,
0: tak,
1: niemiecką.
0: Tak, że jest z zachodu, tak. No ale to taki Niemiec, ale swój.

0: No tak, no to jest Slim Shady, ale wcale przedstawiać go nie trzeba. Wszyscy znają ten numer, The Real Slim Shady i Eminem w RMF Max w różowym dywanie.
1: I wszyscy słyszeli o tej akcji, oczywiście. Łatwo gang zebrał kupę kasy. Gratulacje, newsów od tego jest 3000 i więcej. Kontentu na 300 lat, jak gdzieś czytałem. Ale trafiliśmy na fajnego newsa w różowym dywanie, że tutaj sąsiedzi mówią, jak się żyło w towarzystwie no tak, tej akcji.
0: Były takie memy, że wracam z imprezy, a tutaj doda tak, sanach tak. I bracia Golec na korytarzu.
1: No i super się potem zaangażowali, bo tam pomagali, pilnowali kolejki, przyjmowali ludzi do mieszkań. Różne historie. Tak. No ale mówili też, że dzwonili ludzie domofonami do nich, bo chcieli się dostać do środka, mylili się.
0: No i ogólnie... tam jak ci dzwoni na przykład grom i to wybaczysz. No.
1: No ale zamieszania co nie miara, no i najważniejsze, słuchajcie, jak jesteście w takiej sytuacji, to żebyście zawsze pamiętali, jakie jest hasło do wejścia. No. Dzwonisz, ktoś się pyta, kto tam, a ty mówisz, to ja.
2: Różowy dywan w RMF Max.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie.

0: To jest dobry tip na majówkę w ogóle. Polecieć w jedną stronę i wrócić sobie na przykład tak za tydzień.
1: To szanuję takich wykonawców.
0: PZ i Plan B w RMF Max. Różowy dywan za chwilę 18, ale zanim to my jeszcze o okazji nieruchomościowej.
1: Tak, 5 baniek kosztuje dom od Friza i Wersow. 5 milionów, 5 chcą sprzedać. Nieduża działka.
0: A ktoś chce kupić?
1: No właśnie.
0: Nie bardzo.
1: No, nie chcą. Ludzie mówią, że dom tam urządzony nowocześnie, że niespecjalnie. No tam marudzą w komentarzach. No tak. Ale 5 baniek, dużo, nie?
0: Na basen tam na przykład jest.
1: No ale to też, no właśnie. Ale tak sobie myślę, może tam jest niespodzianka w środku.
0: Tak?
1: Może to jest dom, który kupujesz, a w środku jest jeszcze ekipa.
0: O, no to
1: budowlana.
0: Wtedy.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
9: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
8: Dołączasz?
10: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Coral i wracam do siebie. Wybieram Coral.
17: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
18: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: No i nie mówcie, że to nie brzmi dobrze o tej porze. Jeszcze cały czas po południu BTS i Swim, majówkowy hit na maksa w RMF Max.
1: A to jest różowy dywan, mamy dla was ploteczki jeszcze przez tę godzinę. No i tutaj Krzysztof Gołdź, taki znany lekarz, chirurg plastyczny, powiedział, że kurczę, no w Polsce jest tak drogo. On żyje w Nowym Jorku, w LA, ale w Polsce jest tak drogo, że on nie ma pojęcia, jak my sobie dajemy radę.
0: Ja też nie wiem, jak my sobie dajemy radę, ale jakoś dajemy. No, Polska miała być już tak, drugą Irlandią, to kiedyś powiedział jeden z polityków. Potem mieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie.
1: Tak.
0: Ostatecznie okazuje się, że no nie jest całkiem źle, proszę bardzo. W Polsce jest już Ameryka.
1: I to wszędzie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. My

0: to jest takie coś, że do tego to bioderka same się ruszają. To jest Shakira, Addicted to You, RMF Max.
1: To teraz zostajemy przy bioderkach i innych częściach ciała, bo Karolina Gidon została zapytana, tak, ile waży.
0: O.
1: No i w ogóle powiedziała, że to jest jej teraz ulubiona waga.
0: Dokładnie.
1: I że super się czuje.
0: Fajnie,
1: no.
0: Nie sprawdzamy, ile to jest dokładnie, ale ja też mam swoją ulubioną wagę. Polecam wszystkim bardzo.
1: Ale nie, wiesz, nie chcę cię pytać, ale...
0: No, powiem ci, nie, no moja ulubiona waga to jest zepsuta waga.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: bonsmedia.pl. Bonsmedia Expert, taniej masz.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowit. I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
2: Say no more.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Kto to tak ładnie śpiewa? To śpiewa nam właśnie Alex Warren, nikt inny w RMF Max.
1: I różowy dywan, no i ma... Nie wiem, czy można o tym przypominać, że matury są w tym tygodniu.
0: A nie, to
1: bo jeszcze
0: spokojnie,
1: się uczą.
0: Spokojnie.
1: Agnieszka Chylińska, słuchajcie, wspomina właśnie w tym okresie, jak to nie podeszła do matury.
0: O, jakie to było fajne, jak nie podeszło.
1: No i jakby trochę rozczarowała rodziców, dosłownie powiedziała, że ojca bardzo rozczarowała, a wedle matki była artystką zespalonego teatru, także...
0: No pięknie, ja czyli
1: przykro, no.
0: Lata lecą, a matura jest dalej maturą, a rodzice są dalej rodzicami.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.

0: Nie ma co, pasuje do temperatury za oknem. Karol G w RMF Max. Za chwilę nowość od Gipsa. Zagramy wam tutaj w różowym dywanie, a w międzyczasie jeszcze trochę będzie o wydarzeniach zeszłego weekendu, czyli o BDS-ie.
1: Tak, głośno jest o nim, wiadomo, wielkie gratulacje, uściski, wyrazy uznania. Portale plotkarskie tutaj próbują wokół niego jeszcze podrenować, bo on sam nie chce mówić o sobie, nie chce tam za dużo się z tym obnosić, wiadomo. No więc przypomniano o jego dziewczynie, a właściwie na rzecz sobie, nie chce tam za dużo się z tym obnosić, wiadomo. No więc przypomniano o jego dziewczynie, a właściwie

0: No niech ten weekend trwa, skoro tak dobrze gramy w RMF Max. Sony Fodera tuż przed godziną 19 w różowym dywanie.
1: Jakie są sposoby na to, żeby przedłużyć majówkę Karolina? Musimy coś wymyśleć.
0: Ja pamiętam taki sprawdzony, zjeść mąkę na przykład.
1: Aha, albo polizać surowego ziemniaka, to będziesz mieć jutro gorączkę. No,
0: tak, albo pies zjadł mi dzienniczek na przykład.
1: I nie było po biletu powrotnego na samolot. Muszę pomóc sprzątać po grillu. Spróbujcie, tak. Może zadziała?
0: Dajcie znać, czy zadziała, to spróbujmy w przyszłym roku albo przy kolejnym długim weekendzie.
1: A teraz zostawiamy was razem z Filipem Kliberem i DJ-em Zimnym Gulaszem na te majówkowe ostatki.
0: A wiesz, co się stanie, jak zwiniemy różowy dywan? Pod spodem będzie zielona majówkowa trawa.
1: Piękne. Fajnie było z wami. Mateusz Marek.
0: Karola Kowalska, bardzo wam dziękujemy. Dobrej niedzieli, no i co, chyba jeszcze lepszego poniedziałku.
1: No, trzymajcie się tam dzielnie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: I po reklamie.

0: Tame Impala niedawno w Polsce na koncercie, a dzisiaj gra u nas Dracula.
1: No, widzicie.
0: Oczywiście Jenny też wpadła.
1: Tak jest, bo my jesteśmy Max Reels, jest po 19:00 i to jest program o trendach z internetów.
0: Max. No, czyli tam wiecie, czytamy najlepsze demoty, kawały o Jasiu,
1: Kwejki.
0: A nie, to nie ten program.
1: Nie, to
0: sorry, pomyliłem.
1: Ten program jest do odtworzenia w Internet Explorerze, ale to nie, to jest lepszy program.
0: To pozdrawiamy naszych słuchaczy sprzed 10 lat.
1: Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. Witamy, witamy.
1: Fukaj Vito Bambino teraz. Ona.

0: Alok, Ziba, Portugal The Man, to Dive Into The Ocean w Max Reels, kawałek, który też pobudza i też wieczorem brzmi doskonale. Tak samo jak doskonała była akcja z zeszłego tygodnia, która no nieco się przedłużyła, tak jak najlepsza impreza się przedłuża, tak też się przedłużyło łatwo gangowi, bo miał być do 16, potem była 20, potem 21:37 i tak dalej.
1: No musimy o tym powiedzieć, bo to zdecydowanie przejęło zeszły tydzień, przejęło również ten tydzień, ponieważ no ta akcja odbiła się takim echem, że na pewno jeszcze przez dłuższy czas będziemy wspominać to, co tam się działo, a działo się tam naprawdę wiele. No ale najważniejsze jest to, że wszystko w naprawdę słusznej sprawie i cóż możemy powiedzieć więcej, to rozeszło się aż takim echem, że nawet Chris Martin z zespołu Coldplay zaczął wspierać tą akcję.
0: Siurbujemy. Koniecznie zobaczcie wszystkich uczestników. Jest nawet w internecie taka specjalna lista, kto wziął udział w tym streamie, kto się pojawił przez każdy dzień.
1: Myślę, że to będzie spisane w podręcznikach od historii. Tylko
0: i tak będzie
1: dać czas historykom po prostu.
0: Już za 10 lat będzie na maturze tak samo to. A przy okazji jutro maturzystom też życzymy wiele powodzenia.
1: Powodzonka, trzymamy kciuki. Oby były łatwe pytania właśnie.
0: Może
1: z łatwo
0: gęga
1: będzie coś. Może coś się trafi.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam, ten numer nie schodzi nam ze słuchawek, bo też sobie, wiadomo, absolutnie, podsłuchujemy tego, jak sobie dreptamy gdzieś na spacerku czy coś, ale w Max Reels jak najbardziej również możemy to zagrać, a musimy nawet zagrać nowy numer od Olivii Rodrigo, nazywa się Drop Dead i jest to pierwszy singiel, który zapowiada jej album, który już 12 czerwca trafi na streamingi. Widzimy, że na TikToku tutaj, no wiadomo, w klimacie Olivii, czyli w klimacie miłosnym pojawiają się trendy już do tego kawałka. Chodzi o konkretnie opisanie historii, jak poznaliśmy swoją drugą połówkę, więc jeżeli macie ciekawą historię do podzielenia się, to wpadajcie na TikToka i zostawiajcie tam.
1: I przy okazji też zagrajcie sobie właśnie do tego TikToka ten numer, a już teraz możecie go oficjalnie posłuchać w RMF Max, bo u nas zawsze najświeższe hity. Drop Dead już teraz od Olivii Rodrigo.

0: Mam nadzieję, że to będzie hymn waszej majówki, bo to Bauza prosto z Norwegii Trio, które właśnie stworzyło coś takiego mega wakacyjnego. To numer Magnetic za nami w RMF Max.
1: To było Trio, a może ktoś z was chciałby się wybrać do Rio, bo myślę, że na majówkę to przydałoby się takie słońce z Copacabany. No ale spokojnie, mamy coś dla was. Mamy coś dla was, bo zostało to wynegocjowane na słynnym już live'ie Łatwo Ganga, więc jeżeli się spodziewacie, co to jest, to zostańcie z nami, a jeśli się nie spodziewacie, no to tym bardziej, bo będzie to niespodzianka.
0: Zaskakujący duet, który się pogodził specjalnie właśnie z okazji 9-dniowego streama. Już za chwilę w RMF Max. Warto zostać z Max Reels.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wake up! Nadajemy się od rana.
9: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
9: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
9: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
12: Carpenter. Okna, drzwi i bramy garażowe dopasowane do twojego domu znajdziesz w Carpenter. Bydgoszcz i Nowrocławska 1.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
16: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
16: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
18: Zdrowit.
19: K2. To co dziś robimy?
20: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
19: K2!
21: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
22: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
21: Ha, i nie ma lipy.
22: Hej, to był mój tekst.
23: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
22: No i nie ma lipy, no.
14: I po reklamie.

0: Low, low, low. Kawałek, który rządził playlistami, no jakiś czas temu, ale tak samo cały czas trzęsie parkietem. To jest duet oczywiście Flowrida oraz T-Pain. No a my w kontekście tych duetów coś wam obiecaliśmy. Duetów ze streamu Łatwogęga.
1: Obiecaliśmy wam to, że puścimy wam kawałek duetu, który ten kawałek w zasadzie miał nie ujrzeć światła dziennego, ale zostało to wynegocjowane, zostało to po prostu cel osiągnięty, jeśli chodzi o wpłaty na live'ie Łatwoganga. Tam naprawdę wiele osób się godziło na tym live'ie. No i tym razem nie chodzi nam o największy konflikt w polskim rapie, czyli Peja i TD. Mimo tego, że TD zadeklarował, że jeżeli w ramach tej płyty Cancer Fighters, którą BDOS szykuje, będzie okazja, żeby nagrać wspólny kawałek, to on jest na to otwarty, więc być może nawet usłyszymy duet Peja TD i to w tym roku. Natomiast no, tym razem chodziło nam o White'a i Palara i Kizo. Kawałek Rio na żywo to jest coś, co na pewno fajnie, że wyszło, bo fani White'a czekali na to.
0: I ten numer właśnie, tak jak mówił DJ Zimny Gulasz, miał nie wyjść, ale wyszedł i bardzo dobrze, że się pojawił, bo my teraz możemy wam go zagrać. Posłuchajcie, jak brzmi White i Kizo.
1: Jedziemy na Copacabana!

0: Reklama. Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna

0: Gazety na Maxa.
1: No i już po 20 na zegarach, a my dalej przy was, przy mikrofonach.
2: I witamy się w programie Max Reels. Filip Kliber
1: i DJ Zimny Gulasz. Zostańcie z nami koniecznie, bo mamy sporo premier, które na was czekają. Max. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Idealny na koniec majówki. Chociaż wiemy, że majówka się kończy, to spokojnie, majówka w końcu za rok przyjdzie, będzie też znowu wolne, a my będziemy wam serwować kolejne hity. Tym razem Purple Disco Machine i kawałek Hypnotized za nami, ale szykuje się perełka. Nowość i to nowość prosto od nas, z narodowej biało-czerwonej Polski.
1: Szykuje się duet, w zasadzie to nawet tercet, bo jeszcze licząc tutaj Jonatana jako producenta, Gibbs i Kukon połączyli swoje siły i wjeżdżają z takim numerem, który na TikToku już zdecydowanie rozgrzał publikę, bo jest ponad 20 kilka tysięcy postów już pod ten dźwięk, który ledwo co ujrzał światło dzienne. No i tam widać zachwyt przede wszystkim żeńskiej części widowni TikToka tym, jak pięknie jest napisany ten tekst od strony właśnie...
0: Bo super jest!
1: Tego, jak Gibbs docenia co? Drugą połówkę, więc tutaj dziewczyny chciałyby, żeby ich mężczyzna przyszły, bądź teraźniejszy, tak się zwraca,
0: obecny. Jeżeli chcecie docenić tak samo ten numer, to zróbcie głośniej RMF Max, bo już teraz Jonatan, Gibbs i Kukon. Zróbcie głośniej.

0: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Sieci na Maxa.
14: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No lie. No lie.
1: Myślicie, że przygarną mnie na chórki z taką fajną chrypą?
2: I mnie przy okazji też. Na to liczymy. Chcielibyśmy, żeby w końcu Sean Paul się do nas odezwał. Albo Dua Lipa też się może odezwać.
1: Tak, no, Dua Lipa ostatnio była w Warszawie, więc kurczę, no niestety nie udało mi się spotkać,
0: tak,
1: ale
0: blisko.
1: Może następnym razem. Sean Paul też niedługo będzie w Polsce, więc zagadam. No ale my już nie o tym, moi drodzy, my już o tym, co dzieje się na naszym polskim jeszcze podwórku, bo Mata właśnie w tym tygodniu wypuścił nowy singiel. Nazywa się on Echo i jest to echo tego, co wydarzy się już niebawem, bo Mata zagra dwa koncerty pod rząd na Stadionie Narodowym. Jeden z nich to będzie takie The Best Of, czyli będzie można usłyszeć wszystkie najlepsze numery Maty z całej jego kariery. No a drugi to finał trasy, więc tam raczej fani obecnego albumu, który Mata w zeszłym roku wypuścił, mogą znaleźć coś dla siebie. No cóż, no jest to zdecydowanie kawałek fajny, bo tam wyszedł z gitarką, zagrał elegancko, no to tak w sam raz na majówkę pod co? Pod ognisko, nie?
2: Słuchaj tej gitarki. Ale gitarka wjeżdża. Mata i Echo już teraz w RMF Max. To jest nowość. Zróbcie głośniej.

0: każdy, absolutnie każdy, kto chce być z nowościami na bieżąco, słucha RMF Max, robi głośniej program Max Thrills, bo to właśnie stąd się można dowiedzieć, że mamy także nowości od Wiktora Waligury. To jego cztery pory roku już za nami, a zbliża się godzina 21, a tam muzycznie... To dopiero będzie się działo.
1: Tutaj będziemy mieć cały festiwal, można powiedzieć, różnych kawałków, które na TikToku bardzo są dobrze znane. Będzie Tame Impala, będzie Zara, Larson, Pink Panthers. I znajdzie się też miejsce na coś polskiego, bo Męskie Granie niedawno wyszli z czym? Z nowym hymnem. Więc też spokojnie, też zostańcie, posłuchajmy sobie tego razem. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
13: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Two ships in the night.

0: mamy to, moi drodzy, jest po 21, a my mamy dla was kolejne perełki z internetu. Zostańcie koniecznie z nami. DJ Zimny Gulasz się kłania.
1: I Filip Kliber również się kłaniam, również przeglądamy telefon, również skroluję Instagrama i TikToka po to, żeby wam to wszystko przekazać.
0: Po to, żebyście wy nie musieli, moi drodzy, żeby wam oczy odpoczęły. To po to my jesteśmy. Okej.

0: słoneczko to nam przyświeciło troszkę w niektórych miejscach w Polsce. Mam nadzieję, że u was również. A za sprawą Axwella Ingrosso, no to już tym bardziej. Sun is shining, to za nami w programie Max Reads.
1: Myślałem, że mówisz, że w niektórych miejscach, na przykład na twarzy, na dłoniach,
0: to miałem na myśli, ale chodziło mi też, wiesz, różne tereny Polski i takie tam.
1: A ja z kolei mam na myśli, że zaraz będzie program. Program, który się nazywa Próba Mikrofonu i program, który prowadzi Kari Niecińska, a w nim między innymi w sam raz piosenki, które sprawiają, że ten powrót z krótkiego urlopu do domu będzie po prostu, będzie taki perfekcyjny.
0: No właśnie, bo tam wpadła Sarah James, opowiedziała co nieco, ale no to jeżeli jesteście ciekawi, co dokładnie, musicie koniecznie zostać z nami, czyli z RMF Max, bo za chwilkę po naszym programie będzie właśnie Próba Mikrofonu, a wy tam na pewno dowiecie się jeszcze kilku innych fajnych rzeczy na temat nowych, wschodzących projektów naszych rodzimych artystów, albo tych po prostu, o których już słyszeliście, ale po prostu dowiecie się czegoś więcej.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Loco, bardzo taneczny numer na zakończenie majówki, ale nie wiem, czy pamiętacie z kolei mniej taneczny numer, ale też numer doskonały.
1: No właśnie, to Katy Perry i Legendary Lovers, utwór z 2013 roku, czyli no...
0: O, 13 lat temu!
1: 13 lat wstecz się cofamy na TikToku i to znowu za sprawą trendu, który znowu mówi o tym, co jest chyba najważniejsze dla wielu ludzi, czyli miłość. Miłość jest tutaj numerem jeden, jeśli chodzi chyba o ten tydzień i w ogóle to, co w trendach na TikToku, bo naprawdę sporo widzieliśmy na ten temat pod tym konkretnym dźwiękiem. No cóż, jeżeli ktoś z was może nazwać siebie i swoją drugą połówkę Legendary Lovers, no to macie szczęście po prostu.
0: I przy okazji możecie sobie posłuchać tego numeru razem, we dwójkę, przy grillu, na zakończenie tej majówki. A dlaczego by nie? Ale też możecie zostać z RMF Max i dołączyć do tych wszystkich szczęśliwców, którzy słuchają bangera za bangerem.

0: Anna Naklap, Aleph Farben z utworem Supergirl. No to też jest utwór sprzed ładnych kilkunastu już lat. A cóż, dalej nas rozgrzewa w ten majowy już wieczór.
1: A posłuchajcie tej nowości. To jest nowość od Chrisa Martina z zespołu Coldplay.
2: Śrubujemy, śrubujemy, śrubujemy, śrubujemy.
0: No właśnie, mówiliśmy wam.
1: Mówiliśmy wam,
0: że on to zaśpiewał, że on to szykuje. No, mamy nadzieję, że to po prostu jest zajawka nowego singla zespołu Coldplay.
1: Po polsku.
0: Jeżeli tak nie będzie, to będziemy zawiedzeni. Natomiast też widziałem, że Ed Sheeran, który zresztą z Łatwogangiem się przecież zna, również ogolił się na krótko, no prawie na zero. I tam internauci doszukiwali się, że to też jest włączenie się w tą całą akcję. No, fajnie by było, gdyby to była prawda. Natomiast Ed Sheeran faktycznie zna się z łatwo, więc mogłoby teoretycznie do czegoś takiego dojść.
1: A to, co słyszeliście przed chwilą, czyli śrubujemy, to był Chris Martin, który próbował powiedzieć śrubujemy. Oczywiście chodziło o rekord na streamie Łatwogęga i Chris Martin również postanowił dołączyć do tego zespołu. Skoro już mówi po polsku, to tak naprawdę można powiedzieć, że to już nie jest Chris Martin, tylko to jest Krzyś Marcin, tak?
0: Krzysiek Marcin.
1: Z zespołu
0: Dobry
1: Zimnograj.
0: Chłopak. To jest naprawdę dobry chłopak, ręczę za niego.

0: Hunter X Golden, ten numer, no dobrze, dobrze wam znany sprzed roku, bo to właśnie w zeszłym roku największą furorę zrobił na TikToku między innymi.
1: Ale poczekaj, bo ja słyszałem, tak? Że w ogóle wyjdzie druga część K-pop Demon Hunters.
0: No, Furiozy?
1: Nie.
0: Welcome Golden, o to chodzi?
1: Nie, nie, chodzi akurat o K-pop Demon Hunters, ale może akurat Golden i Furioza będą gonić demony.
0: Na przykład jakaś kolaboracja może.
1: Fajnie, fajnie by było. A tymczasem my dziękujemy za bardzo fajny program. To był program Max Reels w składzie Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. No, w tym samym składzie usłyszymy się z pewnością za tydzień, także zostańcie też z RMF Max, bo za chwilkę próba mikrofonu i tam parę ciekawostek ze świata muzyki naszej rodzimej.
1: Kari Niecińska i próba mikrofonu także się polecają. My spadamy. Adios. Żegnajcie, cześć. RMF Max.
2: Reklama. K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Bydgoszcz 106.1 FM.
11: Na maksa przez najbliższe 2 godziny dużo dobrego klimatu. W sam raz, jeżeli wracacie obecnie z krótkiej majówki z powrotem do domu. Kari Incińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max.

0: Ale przyjemnie. Taka chwila oddechu po krótkich, ale podejrzewam intensywnych dniach tegorocznej majówki. Blue z płyty Playhouse. Stary James, stary, jeszcze przed maturami dosłownie złapaliśmy na moment w studiu RMF Max. No to co? To jest początek czegoś zupełnie nowego.
1: To
0: zostawiamy
1: prawda.
0: Playhouse już w sferze, że tak powiem, domknięcia, zamknięcia za drzwiami. Co nas czeka w takim razie?
1: Wydaje mi się, że taka trochę inna perspektywa na to wszystko moja. Ja też trochę nazywam ten nowy materiał takim wejściem w tą taką już grown woman, że tak powiem. Bo wydaje mi się, że jeszcze, wiesz, Playhouse był trochę takim szukaniem i trochę takim... Inaczej, ja dalej szukam i całe życie pewnie będę szukać, ale generalnie to jeszcze było przed moją terapią i przed tym wszystkim, a teraz jestem trochę już taka healed i wchodzę w tą taką dorosłość i myślę, że ten album po prostu też jest lżejszy najzwyczajniej w świecie, nie?
0: Naprawdę?
1: Tak, jest trochę lżejszy. Znaczy lżejszy, no może mi się tak wydaje, nie wiem jak wy gdzieś tam to odbierzecie, ale wydaje mi się, że przynajmniej mi tak jakoś tak lżej.
0: Jest delikatniej, ale na pewno czuć siłę również w tym nowym singlu.
1: Si.
0: Twoją największą, jak myślisz, co jest?
1: Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że moje podejście do ludzi, czy to może być siłą, jakieś takie
0: Jasne.
1: Bycie otwartym i chyba podchodzenie do wszystkiego z taką szczerością, wydaje mi się, że to jest taka moja mocna strona, że ja nigdy nie staram się nikogo udawać i wiesz, i jakoś tak być kimś takim nie jakim jestem na co dzień, wydaje mi się, że to jest jakaś taka moja mocna strona.
0: Do kogo byś chciała, żeby ten singiel trafił? Tak szczególnie.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że moi fani też chyba to już wiedzą od zawsze, że ja zawsze gdzieś tam z takim bangerem zawsze wchodzę. I, ale wiesz co, chyba to wszystkich. Wydaje mi się, że to o czym jest Price Tag, może dotyczyć wszystkich i to, że często trzeba było liczyć tylko na siebie w życiu, myślę, że nie tylko ja miałam taki experience, więc tak.
0: No to słuchamy w takim razie. Yes, Sara James, zapraszam. Kiedy do nas wrócisz? Next time?
1: Za niedługo, bardzo szybko.
0: Trzymam kciuki.
1: Dzięki, buzi.

albumu o miłości jako nauce trochę przez całe życie i który zachwycił mnóstwo Polek i Polaków, którzy tym bardziej nie mogą się doczekać, żeby Olivia Dean za moment dosłownie usłyszeć na żywo również i w Polsce. 30 dzień maja, Orange Warsaw Festival. Zapamiętajcie! Których koncertów jeszcze nie warto przegapić w maju, to sprawdzamy w próbie mikrofonu. Już za chwilę.

0: RMF Max, Bydgoszcz.
1: Jak pies bez pański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, czemu? Głównie dla

twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię wzywa.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzi czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnie słońca

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Trudno się nie zgodzić. Z płyty Latarnie wszędzie dawno zgasły, którą już za chwilę będziemy mogli, w zasadzie za tydzień o tej porze będziemy już po pierwszym koncercie Taco Hemingwaya na halowej trasie koncertowej po hali stulecia we Wrocławiu. Następne przystanki to Gdańsk, Warszawa i końcówka maja w Krakowie. I warto słuchać RMF Max jeszcze uważniej przez najbliższe dni, bo na kilka tych miast bilety na pewno jeszcze znajdziemy. W tamtym roku Taco zagrał swój jedyny koncert na Bittersweet Festival, na którym w tym roku usłyszycie tego artystę. Przypomnijcie sobie, wróćcie do tej chwili. Rok 2014, zima, słuchawki na kablu i ten niezwykle aksamitny głos, który nam mówi, że rozmowy są tanie, więc woli nas tak poczuć muzycznie, nawet we własnym domu. W tym roku, 14 dzień sierpnia, w środku miasta, w południe, również z nowym materiałem. Chet Faker.

Ariana Grande w próbie mikrofonu na antenie RMF Max, która właśnie zapowiedziała premierę swojego najnowszego albumu, który ukaże się już 31 lipca w trakcie długo wyczekiwanej The Eternal Sunshine Tour. No szczęśliwi ci, którzy jeszcze z biletami, ale jak sama mówi artystka o nowym materiale, ma być to coś pełnego życia, rosnącego pomiędzy takimi szczelinami, trochę w zimnych, czasami trudnych i bardzo wymagających warunkach w otoczeniu, ale przynoszące jednak ulgę. I coś czuję, że w przypadku artystki, którą za chwilę usłyszycie i która też już pracuje w studiu nad nowym materiałem, może być całkiem podobnie. I nie ukrywam, że z przekory zawsze sięgam po ten numer na początku maja, bo w wybuchu tych wielkich uczuć, które nas czekają w najbliższych letnich już miesiącach, zostają później przynajmniej dobre piosenki. A w nich pytania. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Od braci Kacperczyk i Darii Zawiałow już teraz.

0: maksa.
1: I na maksa, jeżeli wracacie dopiero z majówki, co totalnie rozumiem, macie ochotę umilić sobie ten czas muzyką od artystów, których być może jeszcze nie znacie, ale to przecież jest doskonała okazja do tego, żeby dać szansę i im, i sobie na poznanie czegoś nowego, to jesteście w dobrych rękach. Karin Cińska, zapraszam na próbę mikrofonu. Max. W tej godzinie same debiuty. To pierwszy z nich. Poznajcie Hugo Tares.

0: próbie mikrofonu w RMF Max. Wracamy dzisiaj do rozmowy z Maxem Tachasiukiem o jego debiutanckiej płycie Wieje. Już mogę pogratulować Next Fest Music Awards, o ile mogę tak nazwać tą nagrodę, dzięki której Maxa Tachasiuka usłyszycie w tym roku również na Ersteletnich Brzmieniach na przystanku w Poznaniu, a jeszcze wcześniej na Bittersweet Festival. Ale wracamy do płyty. I tu mam pytanie od twojego zagorzałego fana. Dlaczego Soft Spot, czyli numer, którego przed chwilą wysłuchaliśmy w RMF Max, nie znalazł się na tym debiucie?
1: Soft Spot jest piosenką koncepcyjną. To jest mniej bliski mi utwór w takim sensie, że nie jest stricte o mnie. To jest jakaś taka delikatna fantazja.
0: No jest senny bardzo taki.
1: Tak, ja też w ogóle lubię tego typu muzykę. Coś, co można interpretować na milion różnych sposobów, nie? Mam na niego pomysł, ale to może w przyszłości.
0: Tak, okej, dobra, czyli będzie mieć jakieś dodatkowe rzeczy.
1: On będzie miał swoje miejsce.
0: Proszę się nie martwić w takim razie. Tak. Coś ciągle u mnie tam gra. Co ci gra w głowie na co dzień? Ja zapytam jako radiowiec, że wychodząc stąd, ja nie mam czegoś takiego jak cisza we własnej głowie. U mnie zawsze grają jakieś dźwięki. Nawet te, które usłyszę na ulicy, przypomną mi o jakimś utworze i ten numer automatycznie zaczyna grać mi w głowie. Jak ty masz?
1: No u mnie jest bardzo dużo takiej mgły. Ja mam dużo szumu, nie potrafię uciszyć myśli i to czasami jest muzyka. I to jest w ogóle, jak muzyka, to jeszcze pół biedy. bo czasami człowiek na coś wpadnie.
0: Zależy jaka.
1: Też prawda. Tak, czasami coś się w głowie zawieruszy, co tam nie powinno trafić, ale nie, jak muzyka, to jeszcze pół biedy, bo przynajmniej na jakiś pomysł można wpaść, piosenkę napisać, ale... Ale jakaś taka gonitwa myśli, właśnie przytłoczenie, przynajmniej na jakiś pomysł można wpaść, piosenkę napisać, ale... ale jakaś taka gonitwa myśli, właśnie przytłoczenie...

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.